widok z balkonu willi w Landskronie. To panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone.

pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby, rozległa forpoczta wyplecionych pół.

stroma uliczka wiedzie do piekarni. Stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

0: tej wódce, gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej wodzie.

Hej, hej, hej, hej, cześć i czołem. Z tej strony Jarek Michalski. Tak jakoś czuję, że jakiś chyba nowy mikrofon w studiu się pojawił, bo inaczej słychać, albo w każdym razie inna gąbka jest i inne napisy na mikrofonie. To fajnie. W ten nowy 2004 rok witam z tym nowym mikrofonem i prawdopodobnie z jakimiś różnicami w dźwięku przez ten mikrofon powstałymi. No, 2004 rok się zaczął, karnawał się, ja nie wiem dokładnie, bo tak cały czas myślę, że chyba jeszcze się nie zaczął, bo tam jakieś jest święto kościelne, no ale w każdym razie już dla niektórych się może zaczął, dla niektórych się niedługo zacznie. Jak ktoś wie dokładnie, o co chodzi z karnawałem i kiedy się zaczyna, bo chyba to jest pod święcie Trzech Króli, ale mogę nie wiedzieć i tutaj pokazać swoją niewiedzę, jeśli chodzi o te klimaty. To może do nas zadzwonić 347-2626, tak, to numer, ale z miasta, 347-2626, a z akademików 82626, a z DS3 wyjątkowo 812626. Akurat DS3 jest taki akademik, że mają dłuższy numer. No, takie zboczenie. To jedna sprawa. Druga sprawa, jak ktoś przeżył w jakiś sposób Sylwestra, też może do nas zadzwonić i opowiedzieć o tym, w jaki sposób przeżył Sylwestra, czy w ogóle przeżył Sylwestra, czy może przespał Sylwestra. Te same numery telefonów. Trzecia sprawa to to, że może dzwonić i powiedzieć, czy dostał jakiś dziwny prezent na gwiazdkę. Może dostał, może nie. Jeżeli ktoś dostał dziwny, dziwaczny, pokręcony, jakiś wykręcony prezent, to też można do nas zadzwonić pod numery telefonów 82626, to z akademika numer XX albo X, oprócz akademika numer 3, gdzie jest 812626 lub z miasta 347-2626. O, a propos muzyki, dzisiaj będziemy słuchać takich przebojowych, nie, no może nie przebojowych, ale dosyć takich początkowo sylwestrowych kawałków, czyli dosyć dziwnych, różnych. Na razie jakoś spokojnie, później może pod koniec audycji będzie trochę szybciej, to wszystko się okaże. Prawdopodobnie tak będzie, że będziemy przyspieszać stopniowo. No, to teraz posłuchamy, już nie będziemy zagadywać jakichś new jazzowych afromistyków.

Aha, jeszcze mnie proszą, żebym powiedział na zdrowie, więc na zdrowie. Tak bardzo letnio brzmi ta muzyka na Alki.

Dobra, tak jak mówiłem, trochę będziemy się bardziej balować dzisiaj. Czyli przyspieszać, no, takie oklepane już słowo, nie, że przyspieszamy albo coś takiego, no ale trudno, musiałem to powiedzieć. No dzisiaj taki temat przewodni, co robiliście na Sylwka, może ktoś zadzwoni, powie. No ja mogę ze swojej strony zacząć i powiedzieć, że ja balowałem w akademiku DS8 na 7 piętrze, chociaż byłem na tu i tam, inne piętra też odwiedziłem. No i było dosyć nieźle. Każdy, kto był w tamtych okolicach, wie, jak było, szczególnie w ósemce było super. No, w innych akademikach nie twierdzę, że nie było super, ale w ósemce było super ekstra. Potem jak zwykle o 12 wszyscy wyszli przed akademikami, tam się zaczęli ściskać, niektórzy otwierali szampany, niektórzy pili te szampany, jak mogli jeszcze pić szampany. No, a niektórzy po prostu tylko się ściskali. Później niektórzy jeszcze dalej balowali, a niektórzy na samym końcu jeszcze gdzieś poszli na jakieś wzgórza. Na przykład ja o trzeciej, czy coś takiego, chyba była godzina trzecia, jeszcze poszedłem na taką fajną górę za tą polibudą. Naprawdę zarąbiście, tak powiedzieć sobie, w nowy rok, w nocy. Akurat śnieg wtedy zaczął padać. Na jakieś wichrowe wzgórza. No, jakby ktoś miał ochotę, to 82626 z ASDS 381-2626 zadzwonić, podzielić się z nami swoimi wrażeniami z Silvera. To by było miło. Dobra, mamy dalej ten. Ja już nie zagaduję.

No, przy takich dźwiękach też się ludzie bawią. 23.06 i to jest prezentacja tego, co można usłyszeć będzie w karnawale gdzieś tam. No, a teraz można tu to usłyszeć. Prawdopodobnie jeszcze nie jeden raz tu będzie to można usłyszeć. A tak w ogóle to słuchajcie audycji Przydźwięk, godzina 23.07.

byliśmy już przez moment w sektorze z muzyką New Jazz, byliśmy w sektorze z muzyką House, a teraz przechodzimy do Drum and Bass.

0: powinno mieć trochę z przodu, delikatnie z tyłu i ogólnie duży uśmiech.
1: Powinno być, wydaje mi się, takie studenckie dla studentów. Wiesz, że nie wiem.
2: Takie czerwone i z gałką.
3: No, ja na to tyle.
4: Bez komentarza.
5: No, takie niepowtarzalne, a może, nie wiem, amatorskie, takie niezależne. O, niezależne, to jest dobre słowo.
6: Ale fajnie byłoby, jakby miał pilocika.
1: Jakie radio? Co radio? Co to jest radio?
6: Studencka Agencja Radiowa.
7: Tu Studencka Agencja Radiowa.
8: Bum, bum, bum, bum, bum. Tak w ogóle, to my teraz gramy tutaj utwory takie, które w tym karnawale będą królować, tak? No tak teoretycznie ktoś by mógł powiedzieć, więc teraz kilka takich utworów, które mogłyby królować albo będą królować, albo prawdopodobnie zawojują, albo chociaż ten rytm zawojuje, więc teraz już za nami kilka utworów, które mogą zawojować, a przed nami jeszcze kilka utworów, które też mogą ale one swojego czasu już zawojowały, no ale to może naprawdę zawojować. Tak, to mogło być ciężkie, no ale to zrobimy trochę delikatniej.

Słucham sobie tutaj takich oto dziwnych, albo i nie dziwnych, bardzo normalnych dźwięków. I tak mi się skojarzyło, że takie oto przydźwięki, brzdęki i techniawy będą w Gogu 9, to w ten piątek. No, tak a propos, jakby ktoś miał ochotę. A później chyba też 14 też w Gogu. O, no, to jakby komuś się podobało, to może tam wpadnie.

Teraz mi tak wpadła do głowy myśl, że może właśnie w audycji zrobimy taką informację imprezową. O, to bardzo dobry pomysł. Od następnej audycji postaram się mówić o jakichś imprezkach w regionie.

I to już ostatnia z tej, ostatni utwór z tej serii walenia. Więcej walenia już nie będzie dzisiaj. Zbliża się północ, ja już muszę stąd zmykać, jako że się zbliża północ. Jarek Michalski z audycji Przydźwięk już rezygnuje dzisiaj. To jest już ostatni utwór na ten czas. Później będzie też Jarek ze swoją muzyką Eternal. No, trzymajcie się ciepło, balujcie, spotkamy się za tydzień, rób ta co chceta, w niedzielę owsiak, przyłączcie się do akcji i do innych kolacji, pełnych degustacji, promocji, in kindów. Dobra, to trzymajcie się ciepło i poręczy, zróbcie ze sobą co chcecie, używajcie prezerwatyw. No, na razie, hejka.

0: Prima aprilis.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
3: Nie wyciło na ich narkomesku.
4: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
4: że pisać jest trudno.
2: Ale
0: nie traktujcie jednak notatek.
4: Jak gdyby były?
0: Nie!
4: Jak gdyby były?
5: One and two and three and four. One and two and three.

Myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka ten twój trójkąt? Ja tego nie rozumiem. Nie lubię się, boję, bo to jest tanta arytmetyka. Może oko tylko mydli oko. Nawet nie należy do kategorii.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

skaczemy dzisiaj po kawałkach niemożliwie. Teraz The Killers, wcześniej Le Tigre. Skaczemy. Dzisiaj nie ma zespołu przewodzącego absolutnie. Jest absolutny miks, niespodzianka i zaskoczenie. O czym dzisiaj będziemy mówili? Tradycyjnie o animacji, nie ukrywam. Tym bardziej, że zapowiada się fantastyczna impreza w weekend. Wszyscy fani animacji nie mogą tego, żaden fan animacji nie może tego ominąć. Mówię o imprezie zorganizowanej przez nasz uniwersytecki ACEK, czyli Akademickie Centrum Kultury, przy współpracy British Council i Stowarzyszenia Pro Estonia. O czym ja mówię? Mówię o trzech dniach fantastycznej, krótkometrażowej animacji. Wydarzenie to zaczyna się już w piątek o godzinie 18, w ten najbliższy piątek, czyli 7 bodajże. I zapraszam wszystkich serdecznie do stołówki na Wita Stwosza 58, do stołówki uniwersyteckiej. I tam pojawi się naprawdę piękny zestaw animacji, o którym za chwilę.

teraz jako podkład służy mi The Rapture, House of Jealous Lovers. Jeśli napatoczycie się któregoś pięknego dnia na klip tego zespołu, The Rapture, bardzo, bardzo polecam. Piękna animacja, chłopcy są z wykształcenia magistrami sztuki, tak to nazwijmy, więc teledysk jest jak na magistrów przystało fantastycznie zanimowany. Ale to tak na marginesie. Wróćmy do naszych może nie rodzimych animacji, ale pokazywanych na rodzimym gruncie. W stołówce, przypominam, w stołówce Uniwersytetu Nawita Stwosza już od piątku. Co tam będzie się działo? Będą na pewno animacje brytyjskie w piątek i w sobotę, natomiast animacje estońskie będą w niedzielę. Wszystko, tak jak mówiłam, zaczyna się o 18 i każdego dnia kończy się mniej więcej o 21, a czasami nawet po 22. Więc od 18 do 22, 4 godziny animacji, to jest bardzo dobre przeżycie. Gwarantuję. Jeśli chodzi o animacje brytyjskie, to organizatorzy postanowili, że pokażą animacje nagrodzone w takim konkursie British Animation Awards. I w tym konkursie, który jest organizowany już bardzo wiele lat, wybrali spośród wszystkich prac z ostatnich 10 lat te najlepsze. Tam jest 19 kategorii. Więc wszystkie oczywiście nie pojawią się prace, natomiast jakiś tam był klucz i generalnie chodzi o animacje z ostatnich 10 lat, więc przekrój będzie, podejrzewam, potężny i można prześledzić, jak to wszystko się rozwija w Anglii i w Estonii. Żeby Was zachęcić, podam tylko kilka nazwisk animatorów, którzy pokażą tam swoje prace. Między innymi będzie Jonathan Hogson, znaczy nie on, a jego prace bardziej. Oczywiście będzie Nick Park, bo jak mogłoby zabraknąć Nicka Parka. Będzie też nominowany do Oscara Michael Dudok-Dewitt, taki Holender, Robert Brandbrook i kilka jeszcze innych bardzo znanych nazwisk. Natomiast z animacji estońskich myślę, że największym magnesem będzie tu Preet Pärn, który też był nominowany do Oscara i będzie pokazana jego najnowsza praca Karl i Merlin.

bardzo dobrze. Przed chwilą Hot Hot Hit The Bandages, swoją drogą też fantastyczny, fenomenalny wideoklip. Jeśli będziecie mieli okazję, to chyba nie muszę nikogo za bardzo zachęcać. Za to będę próbowała dalej Was namawiać na wizytę w stołówce Uniwersytetu Gdańskiego już w piątek. Będę Was próbowała namówić do tego, żebyście zobaczyli kilka animacji. W związku z tym chciałabym Wam polecić co najmniej 3 strony animatorów, którzy pojawią się ze swoimi pracami, a właściwie ich prace pojawią się podczas tego przeglądu. Bardzo chciałabym, żebyście weszli na stronę Jonathana Hodgsona www.sherbet.co.uk. Sherbet, pisze się to sherbet.co.uk. To jest jedna strona. Druga, polecam szczególnie www.dudokdevit.daemon.co.uk. Dudokdevit. Pisze się to wszystko razem przez K. Jest to holenderskie nazwisko, bo animator jest Holendrem, mieszkającym co prawda na stałe w Londynie. To jest taki pan, który między innymi pracował dla Passion Pictures, o którym mówiłam Wam przy okazji opowieści o berlińskiej piktoplazmie, bo tam również się pojawili ludzie z Passion Pictures i właśnie Michael Dudokdevit pracował w tym studiu. A w Gdańsku zobaczymy jego oscarową animację Father and Daughter. To jest bardzo ładna animacja, bardzo takie stonowane krajobrazy i wszystko jest dosyć melancholijne i generalnie refleksyjne, ale naprawdę piękna kreska i mądra animacja przede wszystkim. Father and Daughter, Michael Dudokdevit. Oczywiście, jeśli już przejdziemy do animacji estońskiej, polecam Wam stronę wcześniej wspomnianego Prita Parna www.jonisfilm.ee. Pisze się to przez 2 o i jonisfilm.ee. To jest takie nowe studium, nazwijmy to. Nowe studio założone przez Parna w Tallinie. I już, wejdźcie bardzo proszę na te strony, a na pewno nabierzecie ochoty, żeby już w piątek wybrać się na pokaz animacji i później chodzić tam przez całą sobotę i całą niedzielę.

No dobrze, mam nadzieję, że już wszystkie strony obejrzane, wszystko co podałam, ze wszystkim co podałam już się zapoznaliście, jesteście bardzo, bardzo zachęceni, ale jeszcze gdyby został jakiś niedowiarek i gdyby ktoś czuł, że nie bardzo go zachęciłam do animacji weekendowych, to zapraszam serdecznie na stronę organizatora tej imprezy www.dkf.pl, czyli na stronę DKF-u Miłość Blondynki i tam możecie poczytać sobie o animacjach, o tym wszystkim, z czym to się je i generalnie możecie przeczytać kilka nazwisk i kilka zachęcających słów na ten temat. Jeśli ktoś jeszcze po tych kilku zdaniach na www.dkf.pl nie będzie zachęcony, to zapraszam serdecznie do mojej ulubionej książki Animation Now, gdzie połowa nazwisk pojawiających się na weekendowym przeglądzie jest, jakby to nazwać, zawarta. Są tam te nazwiska, więc jakby mówimy o ludziach wielkich w świecie animacji. A jeśli kogoś to jeszcze nie zachęci, to dodam tylko, że wstęp jest wolny. I tym optymistycznym słowem żegnam Was i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Pa!

co jest, wiesz. Niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz, ładnie. Niech zawsze będzie ekstra, nowe.

Pa krew, rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucizna nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszurte z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tykułek. Jesteś system mechanicznie doskonały.

0: sąd, przenika się nawzajem tłum, archanioły i ludzie.
1: Archanioły i ludzie.
0: Chmurne morze faluje przez ląd, ulicami skroś tramwaje w poprzek.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

wodę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze

Jak od tych dwóch chłopaków, znowu nocny maraton. Nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platynę z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

0: radiosar.pl.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich na łączach w Radiu SAR. Mamy dzisiaj wyjątkową audycję przed sobą. Wybiła 18.30, a więc ruszamy z sardynkami w sieci. I z nami dzisiaj w studio Natalia i Michał, czyli nasi nowi rekruci, nasze nowe nabytki. I ja nawet się nie będę dzisiaj przedstawiać, bo ja tu jestem zupełnie nieważna i nieistotna. I przekazuję im głos. Podzielą się z wami dzisiaj waszą, dla was podzielą się swoją ulubioną muzyką. I mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli wam się spodoba, to będziecie śledzić ich dalszą karierę w naszym radiu. Ja już oddaję głos. Cześć, Natalia.
2: Cześć. Ja dzisiaj chciałabym podzielić się z wami przede wszystkim muzyką filmową, bo stwierdziłam, że ten rodzaj muzyki chyba fascynuje mnie najbardziej. Ale ja dzisiaj będę mówiła jako druga osoba. Teraz oddaję głos Michałowi. Michał, pokaż nam swoją ulubioną muzykę.
3: Cześć, jestem Michał. Ja dzisiaj pomyślałem sobie, że jest piątek, godzina 18.30, zbliża się weekend, więc chciałbym was uraczyć muzyką imprezową, weekendową. Także kłaniam się nisko i zapraszam na sardynki w sieci w Radiu SAR. Gramy!

0: to może na początku coś o sobie. W sumie miałem przygotowane kilka sztywnych gadek na tą audycję, ale jest lepiej niż myślałem, więc może coś o sobie. Więc jestem Michał, pochodzę z Pasłęka, dosyć małej miejscowości w warmińsko-mazurskim. Studiuję inżynierię środowiska na Wilisiu. W sumie jestem całkiem zadowolony, ale myślę, że takie audycje, coś takiego dziennikarskiego, jest fajną odskocznią i myślę, że na pewno się to może mi kiedyś przydać i jest to jakaś alternatywa na pewno. Dalej, jak u ciebie? Co tutaj robisz?
1: Też myślę, że to bardzo fajna inicjatywa i teraz jeżeli członkowie, powiedzmy, spotkasz kogoś, o, jesteś Asia, cześć, wtedy tylko googlamy, okej, Asia audycja, dobra, ona jest z Wilisia, a pewnie, że pamiętam.
0: No, na pewno jest to jakiś sposób na poznanie nowych ludzi, na coś nowego i myślę, że nie wiem, poznamy się bliżej i myślę, że będzie to ciekawa przygoda.
1: Też mam nadzieję, że poznamy się bliżej.
0: Dobra, a teraz fajny remix. Future Maskow przed wami. Zapraszam.

Jak Leosia totalnie zdominowała polską scenę hip-hopową piosenką Szklanki. Jest to drugi singiel z nadchodzącego albumu Jak Leosi, czyli członkini grupy Żabsona Interziomale. Specjalna dedykacja dla grupy Zawiśnie, Jak Leosia, Szklanki.

Uważam, że każdy dzień jest dobry, żeby coś świętować, a jeżeli brakuje wam powodu, z pomocą przychodzi kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj przypada Dzień Niedźwiedzia Grizzly, ale osobom, które uważają, że są one pociesznymi misiami, raczej nie radzę świętować razem z nimi. Także świętujmy dzisiaj Dzień Niedźwiedzia Grizzly. Zrówko.

0: Teraz może o naszych planach, co byśmy chcieli tu właściwie robić, bo w sumie no prowadzenie audycji o niczym no też miałoby sens, ale fajnie byłoby o czymś ciekawym opowiedzieć. No i myślę, że moim pomysłem na prowadzenie audycji byłoby opowiadanie różnych historii, które mi się przydarzyły, bo myślę, że są całkiem ciekawe i całkiem śmieszne, raczej to drugie. I myślę, że chciałbym też pomóc młodszym od siebie z problemem, który ja przynajmniej miałem, jak szedłem na studia. Czyli właściwie to nie wiedziałem zbytnio o nich nic. Chciałbym im opowiedzieć o tym, co tutaj się robi właściwie, jak to wszystko wygląda, co się z czym je. No i to czegoś trzeba zacząć. Może to jest jakiś ciekawy pomysł. Natalia, jaki masz pomysł na swoje audycje?
1: Ja tak słucham, że w ogóle to fajnie brzmi, jakie masz ambitne plany. Ja tutaj przyszłam dlatego, że lubię bardzo dużo gadać.
0: No ja też właściwie, no.
1: Przede wszystkim myślałam o tym, żeby właśnie może temat filmów podjąć tutaj na audycjach, pójść jakoś w tą stronę, bo wydaje mi się, że czegoś takiego mogłoby brakować w naszym studenckim radiu. No, jesteśmy studentami, na pewno każdy ma Netflixa albo chociaż ogląda filmy na jakimkolwiek innym źródle. Moim zdaniem naprawdę fajnie byłoby się czymś takim zająć.
0: Jakie filmy konkretnie? O czym tak najbardziej myślisz w tym momencie?
1: Wiesz co, to zależy. Właśnie też jak później dojdę do głosu, jeśli chodzi o muzykę, to chciałabym pokazać, że jest naprawdę bardzo dużo różnych styli, różnych gatunków muzycznych i w różnych filmach można znaleźć naprawdę ciekawe inspiracje. Praktycznie dla każdego.
0: No super. No to czekamy. A teraz Billy Talent, Fallen Leaves. Zapraszam.

0: Dobra, może teraz chwila o tym, gdzie my w ogóle się znajdujemy, o co tutaj chodzi. Więc jesteśmy w Radiu SAR. Ja się dowiedziałem o Radiu SAR z Facebooka właściwie. Gdzieś tam było jakieś ogłoszenie, że jest nabór do radia. I w sumie od razu jakoś się tym mocno zainteresowałem. Tyle, że było to przed samym wybuchem naszej pięknej epidemii, co uniemożliwiło mi tutaj przybycie. Znaczy właściwie to była jakaś tam pierwsza rozmowa, ale no nic z tego nie wynikło, ponieważ od razu zablokowali akademiki. No i nic się nie dało, z niczym się nie dało zacząć. No i fajnie, że to w końcu ruszyło. Natalia, skąd się dowiedziałaś o organizacji?
1: Ja tak naprawdę jeszcze podczas lockdownów sprawdzałam sobie po prostu, mam jeszcze dużo czasu. Patrzyłam na koła i organizacje studenckie. Okazało się, że jednym z nich tak patrzę, jakiś chór, jakieś koła naukowe, to nie dla mnie i widzę radio. To zdecydowanie było to.
0: No radio jest, no nie wiem, ja osobiście jakoś dużo sam radia nie słucham, tak gdzieś ewentualnie jak się gdzieś jedzie, ewentualnie gdzieś w pracy, ale no jest to super sprawa i zachęcamy do przybycia. Tutaj może każdy swoich sił spróbować, zachęcamy jak najbardziej.
1: Tak, naprawdę nikt nikogo tutaj nie zjada, można przyjść.
0: No ja byłem bardzo zestresowany, a jest dużo lepiej niż myślałem. No więc zapraszamy na kolejną piosenkę, tym razem Męskie Granie i Wataha. Zapraszamy.

0: z czym byś potrzebował.
1: Może teraz jakieś małe wspominki. Szczerze to najbardziej mi się wspomina, co najlepiej będę wspominał ze studiów. Myślę, że może nie najlepiej, ale jedną z fajniejszych rzeczy był rejs budowlańca, który miałem na pierwszym roku. Było tak dobrze, że tutaj Ania się mnie spytała, jak wracałem z tego rejsu i szczerze mówiąc, to nie pamiętam, jak z niego wracałem.
2: Wiele osób nie pamięta, to także muszę przyznać, ale to może naprostuję, że to nie do końca jest wina, że impreza była tak dobra, tylko tego, że po prostu wiała siódemka na zatoce i bardzo bujało i niektórzy byli bardzo zmęczeni po prostu chorobą morską i zamieszaniem, jakie tam się działo na tym katamaranie. I dlatego już nie pamiętają, jak wracali albo gdzieś zasnęli. No było dość dramatycznie przez chwilę, muszę przyznać.
1: Ale wspomnienie, no jak najbardziej fajne. Bardzo dużo ludzi poznałem na tym rejsie, zintegrowałem się, no dosyć mocno.
2: No taki jest cel tego rejsu, więc cieszę się bardzo, bo ja byłam jednym z organizatorów, no właśnie, więc cieszę się, że chociaż część uczestników bawiła się dobrze, a nie wspomina tego jako traumę.
1: Dobrze, także pozostając w klimacie morskim, zapraszamy na Sea Shanty.
3: A ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O T. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. She had not been 2 weeks

0: No to teraz ja jeszcze przejmę na chwilę stery, jak już jesteśmy w takich morskich klimatach. Mateusz mnie wyrzucił z reżyserki i twierdzi, że poradzi sobie sam, więc Michał, Boże Święty, przepraszam.
1: Zdarzy się, zdarzy się.
0: Okropne. Miałam wam zadać pytania, ale teraz chyba się spalę ze wstydu.
1: Nie, no spokojnie, dawaj, dawaj.
0: Przepraszam. Ja się jeszcze uczę, też dopiero dzisiaj się poznaliśmy tak naprawdę.
1: Pewnie, że tak. I może razem z pasłęką.
0: A tak, właśnie, bo jesteśmy oboje z pasłęka, także pozdrawiamy pasłęk i przejmujemy Radio Sar.

0: Na przykład.
1: Jesteś popularna teraz, zasłyszana gdzieś w radiu.
0: Więc wydaje mi się, że to już były trzy słowa. A jeżeli chodzi o artystę, z którym najchętniej usiadłabym przy piwku, to pewnie cały zespół Nocnego Kochanka. Kocham ich muzykę, spędziłam z nimi Sylwestrę.
1: Dobra, to teraz ja. No to myślę, że pierwsza muzyka, jak z jaką miałem do czynienia, także słuchałem jej i wiedziałem, jaka to jest muzyka, to myślę, że to wywodzę się z rocka, z różnych zespołów, nie wiem, jakieś... Na początku słuchałem Three Days Grace, to jest taki, no, taki soft rock, mi się wydaje, no ale właśnie od tego się wszystko zaczęło. Teraz najwięcej słucham czego, więc najwięcej słucham jakiegoś takiego czarnego hip-hopu. Dosyć dużo słucham metalu, ale też takich jakichś takich normalnych, tak tego, co po prostu leci gdzieś w radiu, a jak miałbym się spotkać na piwko, no to jedna osoba tylko mi przychodzi do głowy, jest to Krzysztof Kozik. Dla tych, którzy nie znają Krzysztofa Kozika, to zachęcam, muzyka to pasja na YouTubie, polecam odsłuchać, bawcie się dobrze.

Cześć, to teraz chyba zaczyna się płynnie moja część muzyki. Zaczynamy od I Don't Wanna Miss a Thing z filmu Armageddon. Tutaj zrobiłam sobie takie luźne notatki i zapamiętałam, że główną aktorką jest córka wokalista Aerosmith. Wcześniej podobno piosenkę miał grać YouTube, więc... Nikt nie mówi, że po znajomości, ale... A w teledysku widzimy bardzo dużo zbliżeń, wszystko bardzo ładnie

0: pocięte, wygląda majestatycznie. No, dlaczego? Bo wokalista złamał nogę i jako, że nie mógł się ruszać i żeby nie było widać gipsu, robimy dużo cięć, dużo charyzmatycznych zbliżeń.
1: Sprytnie, sprytnie. Tak.
2: Trzeba sobie już radzić.
0: Więc teraz chyba czas, żebyśmy posłuchali tych sprytnych ludzi z Aerosmith.
2: Zapraszamy.

Dzień dobry. Jeszcze raz. Więc teraz postanowiłam, że puszczę coś bardziej klasycznie filmowego. To będzie muzyka z La La Landu.

Okej, okay, to pozostając dalej w temacie Goslinga, następny będzie Real Hero z Drive. To jest naprawdę fajny film. Będą z niego dwie piosenki, a na początek ta trochę spokojniejsza.

Okej, okay, następna piosenka jest z tego samego filmu. Kiedy pierwszy raz ją usłyszałam, stwierdziłam, wow, dlaczego jeszcze jej nie znam, dlaczego tak mało osób ją zna, dlaczego ta piosenka nie była nigdzie grana. I sprawdzałam, że nigdzie to znaczy w dwóch filmach i w czterech samplach w innych piosenkach. Więc możecie usłyszeć tą bardzo nieznaną piosenkę.

0: Z mojej strony to na tyle. Niestety muszę wcześniej uciekać, ponieważ nie chcę, żeby uciekł mi pociąg, bo dzisiaj wracam do domu. Także dziękuję bardzo za pierwszą audycję. Natalia i Ania zostają z wami. Ja się żegnam, mam nadzieję, że nie było najgorzej i do usłyszenia kolejnym razem. Na razie.
1: Wielkie dzięki, mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się na jakichś audycjach. A teraz puszczę wam muzykę, od której prawdopodobnie muzyka filmowa, pierwsze skojarzenie Strażnicy Galaktyki, więc jedziemy.

0: No i zostałyśmy same, we dwie, w studiu, więc jak przeszliśmy z muzyki na filmy, to ja ci muszę zadać filmowe pytanie, bo z tego co wiem, to filmy cię najbardziej interesują i muzyka filmowa. W jaki film jakbyś się mogła przenieść, tak żeby żyć w jakimś filmie, jaki to byłby film?
1: Ojejku. Wydaje mi się, że byłby to film, który ostatnio oglądałam chyba trzeci raz, czyli Scott Pilgrim kontra świat. Nie wiem, czy oglądałaś ten film.
0: Nie, totalnie nie kojarzę, ale możesz rozwinąć, co to.
1: Więc ogólnie ten film polega na tym, że mamy chłopaka, Scotta, który poznaje dziewczynę i musi walczyć z jej 7 złymi byłymi chłopakami.
0: Okej, ale chciałabyś być złym chłopakiem czy dziewczyną, o którą się bije?
1: Ani jednym, ani drugim, ale jest to uniwersum, w którym na przykład, jeżeli nie jesz mięsa, posiadasz specjalne wegemoce i jesteś w stanie przebijać się przez ściany.
0: Wow.
1: Może nie jedzenie mięsa to byłoby dla mnie wyrzeczenie w ogóle lodów, więc wegemoce chyba są nie dla mnie, ale...
0: Ale to jest niezłe, to jest... Halo Marvel, czy ktoś słucha? Proszę, zróbcie coś takiego. Wegemoce i może jeszcze supermoce dla zero waste osób.
1: Tak, Marvel to lepsze od dziewczyny wiewiórki.
0: Niezłe, podoba mi się.
1: Okej, to przed następnym pytaniem puścimy jeszcze piosenkę Escape.

0: Okej, okay, to znowu wracamy i usłyszałam, że Ania ma do mnie jakieś pytanie, znowu zaczynam się bać.
1: Nie no, chciałam zapytać, jak ci się w radiu podoba, tak w ogóle. Jakie było takie twoje pierwsze wrażenie, jak wyszłaś do studia?
0: Pierwsze moje wrażenie i pierwsze moje słowa, Hubert może potwierdzić, matku, ale to przytulnie.
1: A to wszystko dzięki wykładzinie załatwionej przez naszego supernaczelnego. Dziękujemy.
0: I dzięki pracy naszej kochanej Ani. Dziękujemy Ani.
1: Nie no, ja akurat z wykładziną miałam najmniej wspólnego, więc... Ja tylko sprzątałam.
0: Ale to... jeszcze chciałam pochwalić, tak...
1: Nie, no to bardzo nam miło. Jest tu, jeśli ktoś nigdy nie był, to przede wszystkim pomarańczowo, bo to nasz kolor.
0: Tak, jest fajne biuro, ogólnie realizacja, reżyserka, tak?
1: Tak, to się nazywa dokładnie.
0: Wygląda naprawdę świetnie. Przyznaję, że w tym miejscu to nawet ja chciałabym sobie zrobić zdjęcie, mimo że stronie od aparatu.
1: A, bo muszę teraz powiedzieć, że teraz Natalia mnie wyrzuciła z reżyserki i radzi sobie sama, także...
0: Tak, więc biedna Ania jest dzisiaj pomiatana przez nas wszystkich.
1: Nie no, ja po prostu was sprawdzam.
0: Chyba jak na razie radzimy sobie w miarę dobrze.
1: Nie, radzicie sobie świetnie.
0: Więc żeby udowodnić, że nie jest najgorzej, puszczę kolejną piosenkę.

0: I znów wracamy. Tym razem ja będę trochę więcej gadać. Mam tutaj piosenkę, której pewnie byście się nie spodziewali, ale większość z was na pewno ją zna. To piosenka z Pięknej i Bestii.
1: Nice.
0: Autor został w ogóle nagrodzony 2 Oscarami i oba za piosenki Disneya.
1: No cóż, piosenki Disneya mają w sobie urok i czar i nie da się im odmówić. Geniusza. Geniuszu.
0: Oj, zdecydowanie. I tutaj akurat też ciekawostka i nauka dla naszych słuchaczy. Lepiej korzystać z angielskiej Wikipedii. Jeśli wejdziecie w piosenkę Beauty and the Beast po angielsku i po polsku, to zobaczycie, że jest inny autor. W Polsce myśleli, że Celine Dion była pierwsza.
1: Ojej.
0: Dokładnie.
1: Ups.
0: Więc spokojnie, nie zrobię tego waszym uszom i puszczę wersję, którą ja i możliwe, że ktoś z was słuchał jeszcze na kasetach z lektorem.
1: Oh.

0: Okej, mam nadzieję, że to był dla was miły powrót do dzieciństwa.
1: No, tak się trochę rozmarzyłam tutaj siedząc.
0: Ja przyznaję, że no mam słabość do tej piosenki, bo wałkowałam ją, jak była na kasetach. Więc moi bracia mieli słabość do Piotrusia Pana, a więc za to moja mama ich nienawidziła, a nienawidziła mnie za Piękną i Bestię, bo znaliśmy wszyscy tą piosenkę na pamięć.
1: No, ja byłam największą fanką Shreka i Mulan, więc każdy miał swoje.
0: Tak, każdy miał swoje bajki z dzieciństwa. A, dobrze, i teraz coś może dla troszeczkę starszych, też na pewno z sentymentem.

0: Dobrze, więc to już będzie za chwilę koniec mojej części w audycji. Chciałam się podziękować za to, że daliście mi dostęp do mikrofonu.
1: Jakby przyjemność po naszej stronie, ale całą robotę wykonałaś ty, więc też brawo dla ciebie i gratulacje. I również dla wszystkich sardynkowiczów dzisiejszych, całych dwóch. I zapraszamy was na sardynki już jutro, bo będą kolejne. Mamy trochę nowych rekrutów.
0: Ja na pewno będę słuchać. Będę miała nadzieję, że wiesz, że pójdzie im lepiej niż mi.
1: Już nie bądź taka skromna, dobrze wam poszło dzisiaj. Naprawdę super robotę zrobiliście.
0: Mieliśmy dobre wsparcie. A następna piosenka, moja już ostatnia, jest z filmu Bodyguard. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, że była z tego filmu. I'll always love you.

0: Jak to pierwsza audycja, nie obędzie się bez pierwszych błędów. Zapomniałam się pożegnać.
1: Ale dobrze, że pamiętałaś, żeby włączyć się z powrotem i się ładnie pożegnać.
0: Więc dziękuję wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam was wszystkich i życzę udanej piątkowej nocy.
1: No i mam nadzieję niedługo do usłyszenia na twojej autorskiej audycji.
0: Oby szybko do usłyszenia.
2: Rozgrzewamy łącz.

0: wódce. Gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej

pierganiele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.